w nocy zawracają, chcę z dzieru w tmę na internat. Wiedziała, że zajtra